0: tancuj. Vykrúcaj sa, tancuj. Tancuj, tancuj.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.
1: Jazz. Hoo-jazz. Jazz. Hoo-jazz.